0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.

0: držalnik dam v senco, pogrem pa knjigo brat.
1: Ostani na off. Z radijem ena 80.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Penso con sueño para sido.